Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciał.

senność, tak łatwo nad rankiem wstępować w codzienność. Gdy w jedno wierzymy, oboje to wiemy, że wkrótce już spać nie będziemy. Od słów najpiękniejszych bezsenność piękniejsza,

senność, gdy oczy otwarte przeniknąć chcą ciemność, by pojąć, zrozumieć wymowę twych źrenic, uwierzyć, że nic się nie zmieni. A wtedy zamarzyć, żem twoim kochanym i przez to mi dana bezsenność od rana, że dzięki miłości już wiemy oboje, co daje bezsenność we dwoje.

podium, ale czuję się ostatni. W głowie cicho nucąc hymny dla przegranych, możesz stanąć na głowie, a ja nie zrozumiem, że nie dałem plamy, że nie dałem plamy.

0: Манкогу сеньора, пан Łukasz Salwarowski. Dzień dobry.
1: Dobrego ranku, panie Łukaszu.
2: Dzień dobry państwu.
0: Panie Łukaszu, będziemy zadawać pytanie po ukraińsku, będę tłumaczył i później będę tłumaczył pana wypowiedź, żeby tak kontekstowo nasi słuchacze
1: Tak, otóż dawajcie pocznijmy z najprostszego. Co takie wzagali karta seniora i dla czego ona potrzebna tu w Polsce?
0: Zacznijmy od podstaw. Czym jest karta seniora?

0: Bardzo dobra rzecz. I nie wspomniałyśmy jeszcze chyba Tanela Randera, czyli estońskiego artysty, który zajmuje się problemami dekolonizacji. I tam też jest krótkie wideo, więc myślę, że plus 10 minut, przynajmniej 90 minut.
1: Wciąż się rozglądam za tym obrazem, który przedstawia Kota. Wspomniałyście o różnych krajach pochodzenia artystów. Rzeczywiście, jest Ukraina, jest Polska, jest Słowacja, Estonia, Bośnia i Hercegowina, Palestyna, Meksyk, Niemcy. Znając biografię i dorobek osób kuratorskich, spodziewaliśmy się wystawy ukraińskiej sztuki w czasie wojny. Czym ta wystawa jest w swej istocie?
2: То з 22-го, принаймні, якщо не раніше, з'являлось багато вистав української репрезентації за кордоном, але вони такі, якби виокремлюють українців і показують їх як щось відмінне, можливо, якась ситуація війни, яка там десь трохи далі, за кордоном, яку, можливо, можна там спостерігати через телебачення. А наша ідея була показати, що то є наші спільні проблеми, ну і навіть не тільки війни, яка зараз відбувається за спільні європейські цінності, але і ця тривалість війн на наших територіях європейських чи навколо, бо ми говоримо все-таки з цього місця, то вони всі переплетені і вони є і мають спільні наслідки, бо ми і говоримо і про наслідки війн, і про те, як жити між війнами після, що нам робити як громадянському суспільству, щоб ці війни не виникали знову. І тому ми вирішили, що ми маємо розширити географію учасників, учасниць і не акцентувати лише на досвідах українських цю виставку.
0: Wydaje mi się, że w swej istocie ta wystawa dotyczy języków sztuki współczesnej, które muszą znaleźć trochę inny sposób wchodzenia w relacje z rzeczywistością. To nie jest opowiadanie poprzez fakty, to nie jest ilustracja, to nie jest reportażowe łapanie tego doświadczenia wojny, ale głębsza refleksja nad sposobami, w jaki my postrzegamy rzeczywistość, w jaki patrzymy na to, co się dzieje i w jaki sposób sztuka współczesna transformuje to doświadczenie. To jest sztuka daleka od perswazji, chociaż można dostrzec jej perswazyjność i jest to też sztuka nieplakatowego typu. Ona bardzo uważnie żąda, prosi, zaprasza osoby widzowskie do tego, żeby pochyliły się i zastanowiły nad tym, co widzą. To nie jest jakby gotowa odpowiedź, która wymaga konkretnie, jak na przykład w socrealizmie, reakcji, która będzie jednoznaczna od osób, które patrzą na naszą wystawę. Chodzi nam o to, żeby uruchomić taką podmiotowość osób, które tu przychodzą i niewątpliwie polityczność tej wystawy polega też na tym, że myślimy o tym, czym jest dzisiejsza Europa w kontekście wojny rozpętanej przez Rosję przeciwko Ukrainie, ale przecież nie tylko przeciwko Ukrainie, w kontekście pierwszego mocnego, nowożytnego konfliktu po II wojnie światowej, który był w Europie, czyli wojny w Jugosławii i oczywiście długiego trwania II wojny światowej, która właściwie definiuje również to, co się dzieje teraz w Ukrainie, dlatego że pojałtańskie granice pewnych konfliktów nie rozwiązały, a raczej je zamroziły i znowu my nie opisujemy ich mową faktu, nie opisujemy ich językiem faktów, tylko raczej szerokich interpretacji naszych przyzwyczajeń wizualnych, a przede wszystkim, co jest naszym wspólnym z Ladą na Koneczną doświadczeniem, zastanawiamy się, co jest taką sztampą wizualną, co jest taką retoryką ustaloną, kiedy już rozmawiamy o wojnie. Nasza wystawa szuka innego języka, może bardziej poetyckiego, związanego z wojną, ale jednak nie trywializującego tego doświadczenia.
1: Це книжка, яка може зупинити.
2: Це вона стала основою для відео. За нею були запрошені автори Збігнєв Лібера і Дарек Фокс для створення відео чи продовження роботи над книжкою про спецслужби після Другої світової війни. І не завжди, чи не одразу, і, можливо, взагалі неможливо дізнатися, про що це, що теж нас, як кураторок, дуже інтригує. Що мало ми що знаємо, що відбувалося в таємних службах УПА чи армія Крайова. І це про цю історію, яку до кінця неможливо все одно дізнатись. Так само, як і це відео, воно доволі герметичне, робота. Здається, що нічого не як глядачка, я собі теж як куратор.

0: I to praca z Fitłycznego. To jest taka praca, która ma duże szanse utrzymać uwagę odbiorcy sztuki. Nie jest tajemnicą, że dzisiejsza sztuka musi starać się o utrzymanie uwagi odbiorcy. Dzisiejszego odbiorcę trudno zaskoczyć, trudno go zniesmaczyć, zszokować, trudno nim wstrząsnąć, a odbiorcę z kraju ogarniętego wojną trudno nawet wzruszyć sztuką. Jak sobie z tym radzą ukraińskie twórczyni i twórcy?
1: Myślę, że dla osób z Ukrainy, które tworzą sztukę, zadaniem nie jest wywołanie jakiegoś afektu u publiczności, tylko próba wejścia w relacje i w kontakt po pierwsze ze swoim doświadczeniem, a po drugie z rozumieniem siebie, artystki, artysty, jako części społeczności, która doświadcza wojny jako pewnego ekstremalnego wydarzenia, ekstremalnej sytuacji. I teraz działając w krótkim okresie można myśleć o tym, że wystarczy na przykład zrobić zdjęcie czy zapisać jakiś rodzaj doświadczenia, ale myśląc w takich dłuższych perspektywach ważne jest, żeby wpisać tą sztukę w doświadczenie kultury światowej, żeby wpisać też to doświadczenie w jakiś rodzaj języka wizualnego i odświeżyć za pomocą tej sztuki ukraińskiej język wizualny, który u nas obowiązuje. Afekty bardzo szybko się wymydlają. Tak jak mówiłeś, panie redaktorze, jak pan mówił, bardzo łatwo już teraz znużyć osoby, które przychodzą na wystawy czy jakby czytają jakieś teksty. Czas skupienia jest znacznie krótszy niż to było na przykład jeszcze 10 lat temu. Nasza uwaga jest po prostu wydrenowana przez media społecznościowe i taką szybką dopaminę, którą dostajemy wskutek jakby łatwego dostępu do wielu różnych źródeł informacji. Ta nasza wystawa jest zbudowana w sposób wymagający jednak lekkiego zatrzymania, ale niektóre z prac też apelują właśnie do takiej szybkiej zmiany wizualnej i praca, o której mówiła Lada Nakoneczna, Iwana Fitłycznego, ma jakby dwa takty. Pierwszym taktem są wykłady dotyczące właśnie reakcji systemu nerwowego, a drugi takt to jest koncert rave, który pozwala po prostu temu naszemu ośrodkowi nerwowemu doświadczyć wybuchu tylko za pomocą innego medium niż stricte wybuch. Niektóre z naszych prac artystów też ukraińskich apelują do wiedzy, która jest zupełnie poza obrazem. Tak jest w wypadku pracy ukraińskiego żołnierza Pawła Hajła, który będąc na linii frontu zajmuje się obsługą dronów i w swoich fotografiach, gdzie zestawia swoje widzenie ukraińskiego pejzażu z pejzażem przechwyconym z rosyjskich dronów FPV, uprawia też taką długą refleksję na temat fotografii konceptualnej. Tylko że z samego oglądu jego fotografii nie będziemy wiedzieć, o czym on mówi. Konieczna jest jakby dodatkowa lektura opisu, żeby dostać jakby tą informację, na co on patrzy. Również siedząca tutaj Lada Nakoneczna, kiedy buduje swoją pracę, na którą patrzymy siedząc tutaj na wejściu do wystawy, oparta jest o absolutnie nie taką szybką refleksję, tylko o rodzaj zanurzenia w myśli też o polityce kulturalnej, dlatego że to, na co patrzymy, wydaje się zasłoną z koralików, tak jak zwykle mieliśmy między kuchnią a dużym pokojem albo korytarzem, to już zależy jak kto, ale de facto te koraliki, które budują opowieść tej wystawy, odnoszą się do znaleziska Anastazji Czeredniczenko, szefowej ukraińskiego ICOM-u, która to Anastazja Czeredniczenko, przeczesując rosyjski internet, natrafiła na indeks Centralnego Muzeum Historii Rosji, gdzie kryształek z Mariupolskiego Dramatycznego Teatru został opisany jako po prostu artefakt wpisany.

nawiązane już do historii Rosji. Artefakt pochodzący ze zniszczonego wiosną 2022 roku Mariupolskiego Dramatycznego Teatru. I tutaj mówię zamiast mojej koleżanki o jej pracy, ale to, co mnie najbardziej porusza, to fakt, że ona sama jakby nie buduje oceny. To wszystko jest pozostawione widzom, bo kryształek zostaje

0: jak ja to czytam, to, że za każdym razem to my osobiście dokonujemy wyborów wobec tego, na co patrzymy i jaki mamy wobec tego stosunek. Jest też efekt jakby takiego łatwego błysku, estetyki, która nam zaciemnia tą faktyczną rzeczywistość, że już nie wspomnę o tym, że możemy myśleć przede wszystkim jakby o sowieckiej polityce kulturalnej, której efektem był również ten mariupolski dramatyczny teatr.
1: Здається мені, що роботи, буду зараз звертати увагу більше на українських авторів, вони не направлені на глядача зовнішнього в першу чергу. Вони творяться, щоб зрозуміти свій досвід у війні, щоб якби пояснити самому собі в першу чергу ту ситуацію, в якій ми опинилися, і що могло би допомогти прийняти правильні рішення на майбутнє. І тим ці роботи цікаві, бо вони комплексні, і вони, якщо глядач запрошений до них, а глядач запрошений, бо вони пристають нам тут в публічному просторі, вони запрошують до цієї спільної дискусії, рефлексії над тим, як нам бути у складних ситуаціях і в складних ситуаціях. І моя робота тут також є в цьому якби ключі. Я намагаюся зрозуміти, як ми, громадяни, можемо піддатися якомусь цьому блиску вірі в те, що культура може тебе уберегти, що вона може тобі допомогти, чи навіть дати відповідь. У вас було питання, які відповіді дає мистецтво. А насправді воно не дає відповіді, воно тобі допомагає розвивати свій мисленевий апарат. І тим ці роботи запрошують глядачів, тим вони, їх відкритість може бути важлива глядачам тільки в той момент, коли глядачі самі готові відкритися цим роботам.
0: І аж хочу ще узупевнити якби твою відповідь, бо знайдуємо ще зараз в інсталації під титулом «Трибуни для Варшави» Ілони Немет, словацькій.
2: Не смілим запитати, чи то теж є інсталація, то місце, в якому ще знайдуємо.
0: Tak, to jest instalacja Ilona Nemec, słowacka artystka, zrobiła tą niesamowitą pracę, która zestawia naprzeciwko siebie rzędy siedzisk, które mogą być montowane przy imprezach plenerowych albo nawet sportowych, kulturalnych czy innego typu wspólnych pod gołym niebem albo w halach wydarzeń. I w odróżnieniu od klasycznego ułożenia tych trybun, one są skonfrontowane ze sobą, tak jakby rzędy osób siedzących naprzeciwko siebie straciły wspólne, neutralne pole, jakieś boisko, scenę, widzowie i widzki patrzą na siebie, siedząc na tych trybunach. I to jest właśnie dokładnie jakby ten moment w opowieści Lady, który tutaj powinien zostać przywołany. To my budujemy jakby swoją podmiotowość wobec kultury, a nie kultura nas kształtuje jako jakąś taką, nie wiem, bezwolną masę, którą można w dowolny sposób wyprofilować. Współczesna kultura ma na celu, ta, którą prezentujemy w Centrum Sztuki Współczesnej, jakby wzmóc refleksję.
2: A jeśli chodzi o świadome budowanie swojego obcowania z kulturą, to tak też radzę, warto być uważnym. Moje doświadczenie z tą wejściową pracą jest takie, że warto się zastanowić wcześniej, przez co się przechodzi, co się przekracza, ponieważ chcąc, nie chcąc, może być tak, że jesteśmy już w coś uwikłani, choć nie mieliśmy tej świadomości. Być może to naiwne, ale wrażenie jest, proszę mi wierzyć, naprawdę mocne.
0: Cieszę się, że mówisz o tym, tym bardziej, że ta praca ma też aspekt fizyczny. Nie sposób wejść na wystawę, nie dotykając instalacji Lady na Konecznej, która nosi tytuł Łup. Nie bez przyczyny jest związana też z grabieżą po prostu, która odbywa się w czasie wojny, tak bezpośrednią materialną grabieżą zwykłych rzeczy, jak i grabieżą dóbr kultury. I jest to doświadczenie, które różni to nasze najczęstsze obcowanie z kulturą, czyli jakby scrollowanie, bo nasze ciało jest dotknięte przez tą wystawę. I zadaje to też taki bardzo mocny wątek obecny na całej naszej wystawie, bo to doświadczenie ciała poddanego opresji, ale też ciała, które jest naszym jakby instrumentem postrzegania rzeczywistości, przewija się przez wszystkie prace na wystawie.
1: Ми тут говоримо про культуру, яка може об'єднувати чи роз'єднувати, але у нас є ще один аспект економіки.

0: Такою була наша екскурсія виставкою «Цей кіт був намальований під час війни». А розповідали Лада Наконечна і Анна Лазар, директорка Центру сучасного мистецтва «Замок Уяздовський».
1: Чим ще живе Центром штуки współczesnej «Замок Уяздовський»? До чого запрошує його директорка?
2: Przede wszystkim zapraszam Państwa na wystawy, które u nas są żywe i dosyć często się zmieniają. Teraz mamy jeszcze wystawę do końca czerwca, o czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie, przygotowaną przez w całości przez ukraińską grupę kuratorską, w tym krymskiego Tatara Alima Alijewa. Jest świetna wystawa, która nazywa się Nie woda, nie ziemia, dotykająca też problemów granicy i Ameryki Południowej. Mamy świetną wystawę o krytyce faszyzmu. Ale w każdą środę do końca po prostu mojej kadencji, a mam nadzieję, że może i też dłużej, w każdą środę o godzinie 18 mamy spotkania z żyjącymi osobami artystycznymi, które opowiadają o swojej praktyce, a czasami też robią performance. I to się dzieje bez względu na wszystko, chyba że to akurat Sylwestra albo 1 stycznia. Każda środa o 18 spotkanie z żyjącą osobą artystyczną. Rozmawiamy, myślimy, debatujemy. Przychodźcie. Naprawdę jest o czym porozmawiać.
3: A my zapraszamy do regularnego słuchania codziennej audycji Pół na Pół, Piw na Piw.
0: Jany Stępniewicz i Marcina Kaćkowskiego. Piszcie na naszą elektronną adresu 50na50@polskieradio.pl
3: 50na50@polskieradio.pl
0: A także na nasz profil u Facebooku Pół na Pół, Piw na Piw.

Zająć się nami. Trzeba było wracać do domu i nie uciekać przed trudnościami. Trzeba było się bardziej postarać. Trzeba było się bardziej wysilić. Trzeba było zostać z rodziną. Trzeba zawalczyć było w tamtej chwili. Trzeba było nas tulić do snu. Gdy wojny, koszmary nas straszyły, trzeba było przywalić koleżkom. Gdy w ciemnych zaułkach nam gwałtem grozili, trzeba było być wtedy z nami. Z naszymi traumami i marzeniami.

strachy były, gdybyś je gasił, zażegnywał, zgniatał. Byłby i naszym lękiem twój strach, co dzisiaj członki twe biedne omiata. Byłby i naszym bólem twój ból, co ciało i duszę twoją teraz strawia. Byłby wspólnym ten nierówny bój. Byłaby to dzisiaj nasza wspólna sprawa.

przyglądam się tobie choremu i w sercu znajduję współczucie nie większe niż do obcego pacjenta, któremu z litości dam się potrzymać za rękę. A teraz mogę się bardziej postarać, a teraz mogę się bardziej wysilić. Co u mnie słychać, mogę ponawijać, mogę tu zostać jeszcze.

0: One, te okulary. Okulary, czyli para szkieł specjalnych w oprawie, najczęściej z uchwytami zakładanymi na uszy, wyrównujących wady wzroku lub leczących je.
1: I pro światło тут ani słowa nie сказано.
0: Ale światło być musi, soczewki wszak. Był siwym, starszym panem. Jego brunatne oczy spoglądały bystro spoza grubych szkieł okularów. Lucjan Pytlakowski. Albo taki cytat. Na zimnym powietrzu okulary zachodziły mi parą i nic a nic nie widziałem. Jan Lam, któż z okularników nie zna tej przykrej sytuacji, kiedy zaparowują okulary. Dawniej lubiłam robotę kanwową, ale od roku po ciężkim bólu oczu wzrok osłabł. Muszę używać okularów. Ewa Felińska. I Juliusz Słowacki. Król stary włożył na nos okulary. Adam Mickiewicz. Panna wojska, włożywszy okulary sine, zabawiała kabałą z kart pod komorzynę.
1: Ohoho, skilki tu składnych sliw.
0: Znamy okulary ochronne, przeciwsłoneczne, czyli okulary ze szkła zwykle ciemnego lub masy plastycznej służące jako ochrona oczu. Z liściem na nosie, z okularami przeciwsłonecznymi na oczach poddawali swe ciała słońcu do zbrunatnienia. Adolf Rudnicki, Lato.
1: I kiedyś to było modne, dużo modne.
0: Przy spawarce elektrycznej majstruje chłopiec w ochronnych okularach, w fartuchu skórzanym, cały w deszczu migotliwych iskier. Igor Neverle, jaka romantyka pracy robotnika. Obie miały okulary automobilowe, zakrywające niemal pół twarzy. Mostowicz, właśnie, okulary automobilowe. Kiedyś takim automobilem warto było jeździć w okularach specjalnych. No i oczywiście zna również polszczyzna ów frazeologizm patrzeć przez różowe okulary lub patrzeć przez czarne okulary. A zatem optymistycznie lub wręcz przeciwnie, pesymistycznie zapatrywać się na coś. Widzieć coś w korzystnym lub, w przypadku czarnych okularów, w niekorzystnym świetle, z dobrej lub złej strony. Chciałbym wypocząć na zielonej trawie, śnić o niebieskich migdałach, na szary tłum patrząc przez różowe okulary. Aleksander Świętochowski. Bolesław Prus. Podobno ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary.
1: Ojojoj, nie tylko kiedy człowiek dywiться na żynku, a często to bywa i w inny bieg dzieje. Kiedy żynka dywиться na człowieka, to też, osobliwo na początku, odziagaje na niej różowe okulary.
0: Dodaje Jana Stępniewicz. Jeszcze jedno połączenie słów, które bardzo lubię. Patrzeć przez okulary czyjeś. Czyli sądzić, rozumować tak jak ktoś, zgodnie z czym. Patrzeć na świat przez okulary drugiego człowieka. Obcy patrzą na Galicję przez okulary wiedeńskiej prasy. Franciszek Bujak. I okular to także część przyrządu optycznego, na przykład mikroskopu, lunety składająca się z jednej lub kilku soczewek zwrócona ku oczu obserwatora. Skąd to słowo? Oczywiście z łaciny. Ocularis znaczy tyle, co oczny.
1: A w mowie ukraińskiej to zapozyczenia z polskiej mowy. Pochodzić ono dійсно, нагадаємо, від латинського ocularis, oczny, utworzone від oculus, від oka. I знають це теж сусіди наші. Словацькі окуляри, словенські окуляри, окуляри – це болгарські.
0: Білоруські.
1: А білоруські, дякую, окуляри. Сусіди. Так, дякую. Так, сусіди. Окуляр як частина мікроскопа теж вживається в українській мові.
0: Очевидно.
1: Ми згадали про ці рожеві окуляри. Про рожеві окуляри чимало написано і поезії, і пісень.
0: Ну, добре, наушми на хвіля рожеві окуляри.
1: Рожеві окуляри від Тетяни Добко. Дивлюсь на світ крізь скельця окулярів, рожевих, блакитних, а часом сумних. Часом сумних, я так розумію, що час від часу авторка одягає на ній.

0: уважила свого часу.
1: Та, що так по вулиці.
0: Угу.
2: Тільки вечора буду вспоминати właściwie prawie самих nieobecnych, bo так się złożyło, jak ktoś 40 lat śpiewa, to już to nie jest rzadki przypadek. Teraz chciałabym zaśpiewać kilka piosenek Agnieszki. 3 lata temu, czy 4, zaproszona zostałam przez Polonię do Aszkelonu, do Izraela. Tam się co 3 lata zbiera emigracja nasza z 68 roku. Przyjeżdżają dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie już pewnie. Była tam Sława Przybylska, przede mną był Wojtek Młynarski i kiedy jechaliśmy z Wojtkiem, myślałam, aby przygotować dla nich piosenki Agnieszki, które oni jeszcze mogli pamiętać, zanim zmuszeni zostali do wyjazdu z naszej kochanej ojczyzny. I takie im przygotowałam piosenki.

Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W ten okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp.

pogodnych było tylko plastrem na ranę. Zauroczenie minęło, a uczciwie mnie się nie wzmocniła, zmało. Szukałem sam siebie, że może być lepiej, ale nie.

0: Mala Koteluk, dlaczego drzewa nic nie mówią, a dlaczego miałyby mówić? Dzisiaj mówiliśmy bardzo dużo, my również o pewnych ciekawostkach językowych. Mówiliśmy w dwóch językach, ukraiński przeważał. Cóż, spotkamy się jutro i będziemy znów dążyć do ideału, do parytetu, do balansu, do równowagi językowej.
1: Будемо до цього намагатися дійти і це досягнути ми, тобто Марчін Качковський.
0: Яна Стемпнєвіч, працювали ми з Адом Томашевським. Дякуємо вам за увагу і до услышання.

0: новою піснею. Ми висилаємо в світ таке повідомлення, що ми будемо робити все для того, щоб бути щасливим, щоб не намагатися шукати цих позитивів, щоб вони просто були, щоб дякувати Богові за дар життя, за всі ті ласки, якими Він нас наповнює і гортає кожного дня. І коли ти починаєш про це отак весь час вперто говорити, воно починає до тебе приходити.
1: Я коли слухала пісню, ну вже черговий раз, то так відчувала, що це якась така мантра, що воно просто входить. Ну, безперечно, дуже вона така має таку легкість. От те перше, що спадає на думку, але теж вона дуже добре запам'ятовується. І теж мені цікаво, власне, як ви поєднували теж і дві мови, бо починається від Даги, ти співаєш там польською на початку, потім є українською. Українська мова, це все поєднується, змінюється, перемінюється і так далі. І от відчувається теж в цьому певний автобіографізм. Тобто це абсолютно ваші історії і навіть ваші міста. Ну, бо там згадується, наприклад, Лавіця Познанська, як я розумію, це про твої рідні сторони.
2: По польську писałam текст, так як мовиш, ze swoją historią. Kiedy przyszło mi odpowiedzieć na to, bo wpierw napisała tekst Dana i kiedy mi przyszło jak gdyby się zmierzyć z tym, żeby jakoś to połączyć, to też jest taka ciekawa kuchnia, jak to wszystko powstaje. Wtedy to stwierdziłam, że zacznę też od tego samego zdania, tylko w języku polskim, że twoja ryczka burchliwa, twoja rzeka burzliwa. To już można usłyszeć, jak w tych językach te słowa w różny sposób rozbrzmiewają. Ja jestem z wykształcenia geografem i stąd kocham najbardziej w świecie wodospady, wulkany i lodowce, ale rzeki też do tej miłości należą. Więc wzięłam różne terminy geograficzne, wypisałam sobie ich bardzo wiele, bo lubię właśnie tak pracować nad tekstem, żeby znajdować różne słowa ciekawe, które mnie inspirują. I tak no wiedziałam, że nie może zabraknąć w nim meandrów, może zabraknąć Ławicy, w której się wychowałam, to jest dzielnica Poznania, no ale także Ławica jest ławicą ryb, ławicą na piasku, ale także w mojej opowieści to była ławica, takie nieoczywiste połączenie, nie ma czegoś takiego jak ławica mgły, ale właśnie chciałam określić to, co nam przesłania bycie szczęśliwymi. Rzeka płynie, a my czasami chcemy zawrócić jej nurt. Nie zawrócisz kijem Wisły, w polskim języku się mówi. I tak starając się zatrzymać na tym, co nas nurtuje, a mówię tutaj wtedy, w tym przypadku to była nienawiść, jaką miałam w sobie. Nie będę przytaczać tej historii, ale to ma być to jakieś uniwersalne przesłanie, że często żyjemy czymś, co już się kiedyś wydarzyło. Są takie zadry w naszym osobistym życiu, czy także zadry pomiędzy narodami także. Nie jesteśmy w stanie odpuścić niektórych rzeczy. To nie oznacza, że my o nich nie pamiętamy. My nie staramy się ich zrozumieć. Nie staramy się niektórych rzeczy potępić, nazwać po imieniu, ale także to jest bardzo ważne, żebyśmy potrafili dać sobie szansę płynąć dalej, bo ta rzeka, zwana życiem, nosi w sobie bardzo dużo, ma nam jeszcze bardzo dużo do zaoferowania, ale jeżeli nie odważymy się nią dalej płynąć, nie odpuścimy, nie będziemy kołem, które uratuje nas, oboje, nas i tej drugiej osoby, w której relacji jesteśmy, no to my nie przeżyjemy tego życia, nie przeżyjemy najpiękniejszych chwil i nie doświadczymy tego, co może nas spotkać. I to musi być nasza osobista decyzja, żeby zdecydować się nie żyć tym, co już było, Tylko odważyć się na coś, co jest nowe w naszym życiu.
1: Tak, i ця ріка, вона має теж дуже багато значень і метафор, бо є таке окреслення, як життя ріка, так, але теж вона має сенс очищення, тому що вода є загалом очищенням таким дуже важливим,

0: jakie ma, co myśleć na temat naszego dialogu, wchodzi na taki post, no to kiedy widzi tylko i wyłącznie negatywne komentarze, no to myśli sobie, że wszyscy tak myślą. I nawet jeżeli 90% to są boty, no to to tylko dodaje skrzydeł do tego, żeby wylać swoją nienawiść albo być może wreszcie zabłysnąć, bo nigdzie indziej ta osoba poza internetem by ust nie otworzy, bo za dużo nie ma do powiedzenia. Więc warto zajmować swoje stanowisko i internet ma to do siebie, że promuje negatywne rzeczy. Jest udowodnione, że Facebook ma takie algorytmy, które mają pokazywać nienawiść i karmić dalej ludzi nienawiścią. Więc na całe zło kieruje światło. To, co powiedziałam, ten właśnie jeden maleńki wpis być może spowoduje, że ktoś, kto to przeczyta, pomyśli sobie, aha, czyli są ludzie, którzy nie żyją tą nienawiścią. To jest bardzo, bardzo istotne. I w tym wszystkim też to jest opowieść o świetle, które w naszych relacjach, my jesteśmy chrześcijanami, Dana jest grekokatoliczką, my, cała reszta zespołu jest z teamu katolickiego. I jestem mega szczęśliwa, że jeszcze w tym wszystkim polsko-ukraińskim dialogu jest tak, że jestem mamą chrzestną córki Dany i Bogdana, więc także jeszcze religijnie tutaj się też pierwszy raz miałam do czynienia z pojednaniem,
1: inną tradycją.
0: Tak, z pojednaniem tych naszych chrześcijańskich tradycji, ale jednak też inaczej, w innym obrządku lekko. Więc to jest wielka radość i wielkie szczęście, kiedy możemy uczyć się tego, że ktoś może inaczej myśleć i że to też jest fajne.
1: Слухаємо один одного, розмовляємо між собою і розуміємо один одного. Так я можу підсумувати цю розмову. І будьмо щасливі. І також хай в нашому житті буде якнайбільше світла, незважаючи ні на що. А я дуже дякую гурту Дагадана за всю вашу прекрасну роботу, за всі роки існування, за пісні, за альбоми, за ваші прекрасні виступи, за те, що ви, власне, зі сцени говорите різними мовами про Україну, про Польщу, про близькість наших культур. І особливо зараз, в цей час у Польщі, коли справді діються якісь, ну, не дуже приємні речі, але віримо, що все буде добре. Особливо зараз, коли ви теж є тут, коли ви творите нову музику, коли ви говорите про свої найінтимніші, найглибші переживання і наближуєте їх до ваших слухачів і глядачів. Дана Винницька, Дага Григорович в ефірі Польського радіо для України. У програмі «Міжкультурні діалоги», а я, Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.

0: жартівливе, і я зізнаюся, що для мене це друге значення було сьогодні відкриття.
1: А й пожартуємо зараз, так?
0: Окуляри, тобто синяки під очима.
1: Дуже смішно.
0: Приклади. Сюди на кулаки лиш ближче, я бабехім вам надсаджу, на очі вставлю окуляри, Котляревський. Тобто на очі вставити окуляри, я так розумію, що хтось тримав отак от кулак і погрожував, що він на очі всадить окуляри.
1: Ну, чи подобіть комусь очі, тому наложить окуляри.
0: Ой, а далі у Пантелеймона Куліша ще гірше і ще так більш драматично. Поб'ють йому усю пику, попідставляють окуляри, порозривають на ньому всю одежу. Ми це вже побачили.
1: Барзо ладно маєш окуляри.
0: Дякую, ти теж. А сьогодні так складається, що ми удвох з Марчином в окулярах.
1: Так, споглядаємо попрез шкілка на нашу студійну Rzeczywistość. Słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. On jest jeden rzeczownik rodzaju męskiego, okular, ale w tym znaczeniu, które nas interesuje, tylko w liczbie mnogiej. One, te okulary. Okulary, czyli para szkieł specjalnych w oprawie, najczęściej z uchwytami zakładanymi na uszy, wyrównujących wady wzroku lub leczących je.
0: I pro światło tut ani słowa nie skazano.
1: Ale światło być musi, soczewki wszak. Był siwym starszym panem, jego brunatne oczy spoglądały bystro spoza grubych szkieł okularów. Lucjan Pytlakowski. Albo taki cytat. Na zimnym powietrzu okulary zachodziły mi parą i nic a nic nie widziałem. Jan Lam, któż z okularników nie zna tej przykrej sytuacji, kiedy zaparowują okulary. Dawniej lubiłam robotę kanwową, ale od roku po ciężkim bólu oczu wzrok osłabł. Muszę używać okularów. Ewa Felińska. I Juliusz Słowacki. Król stary włożył na nos okulary. Adam Mickiewicz. Panna wojska, włożywszy okulary sine, zabawiała kabałą z kart pod komorzynę.
0: Ohoho, skilki tut składnych sliw.
1: Znamy okulary ochronne, przeciwsłoneczne, czyli okulary ze szkła zwykle ciemnego lub masy plastycznej służące jako ochrona oczu. Z liściem na nosie, z okularami przeciwsłonecznymi na oczach poddawali swe ciała słońcu do zbrunatnienia. Adolf Rudnicki, Lato.
0: I kiedyś to było modne, dużo modne.
1: Przy spawarce elektrycznej majstruje chłopiec w ochronnych okularach, w fartuchu skórzanym, cały w deszczu migotliwych iskier. Igor Newerle, jaka romantyka pracy robotnika. Obie miały okulary automobilowe, zakrywające niemal pół twarzy. Mostowicz, właśnie, okulary automobilowe. Kiedyś takim automobilem warto było jeździć w okularach specjalnych. No i oczywiście zna również polszczyzna ów frazeologizm patrzeć przez różowe okulary lub patrzeć przez czarne okulary. A zatem optymistycznie lub wręcz przeciwnie, pesymistycznie zapatrywać się na coś. Widzieć coś w korzystnym lub w przypadku czarnych okularów w niekorzystnym świetle z dobrej lub złej strony. Chciałbym wypocząć na zielonej trawie, śnić o niebieskich migdałach, na szary tłum patrząc przez różowe okulary. Aleksander Świętochowski. Bolesław Prus. Podobno ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe okulary.
0: Ojojoj, nie tylko kiedy człowiek dywiться na żynku, a często to bywa i w inny bieg dzieje. Kiedy żynka dywиться na człowieka, to też, osobliwo na początku, odziagaje na niej różowe okulary.
1: Dodaje Jana Stępniewicz. Jeszcze jedno połączenie słów, które bardzo lubię. Patrzeć przez okulary czyjeś. Czyli sądzić, rozumować tak jak ktoś, zgodnie z czym. patrzeć na świat przez okulary drugiego człowieka.

0: Trochę zagadkowy tekst i tytuł. Kotów kat ma oczy zielone.
1: Так, дуже поетичний. Ну, я це розумію так, що катом є кохана ліричного героя, яка має зелені очі, тому що ліричний герой кігтями тримається за життя чи смерть.
0: Угу. Зелені очі. На таке зелені очі можна наложити ружові окуляри, і вовчас текст пісенки з цілом певністю був би більш оптимістичний. Śpiewała piżama porno, a okularnicy właśnie czasami całują się nawzajem w okulary. Dlaczego? Bo są nieśmiali. W ogóle ci okularnicy tak się czasem snują i snują.
1: Snują się i snują, jak Agnieszka Osiecka co zauważyła swego czasu.
0: To, że tak po ulicy.
1: Mhm.
2: Tego wieczoru będę wspominać właściwie prawie samych nieobecnych, bo tak się złożyło, jak ktoś 40 lat śpiewa, to już to nie jest rzadki przypadek. Teraz chciałabym zaśpiewać kilka piosenek Agnieszki. 3 lata temu, czy 4, zaproszona zostałam przez Polonię do Aszkelonu, do Izraela. Tam się co 3 lata zbiera emigracja nasza z 68 roku. Przyjeżdżają dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie już pewnie. Była tam Sława Przybylska, przede mną był Wojtek Młynarski i kiedy jechaliśmy z Wojtkiem, myślałam, aby przygotować dla nich piosenki Agnieszki, które oni jeszcze mogli pamiętać, zanim zmuszeni zostali do wyjazdu z naszej kochanej ojczyzny. I takie im przygotowałam piosenki.

Tylko czasem przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. W tem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp.

0: tańcem za te polskie 2000 PD. Dzisiaj ich sytuacja jest raczej do D.
1: To jeżeli sytuacja jest raczej do D, to raczej przez szkiełka ciemnych okularów spoglądaliśmy, choć nie bez ciepła i nie bez jakiejś takiej ironii, mimo wszystko optymistycznej. Warto być okularnikiem, warto się snuć po ulicy.
2: Magda Умер заспівала пісню своєї подруги Агнішки Ощі.

pogodnych, było tylko plostrem na ranę. Zauroczenie minęło, a uczucie we mnie się nie wzmocniło, zmało. Poszukałem sam siebie, że może być lepiej, ale nie.

0: Melakoteluk, dlaczego drzewa nic nie mówią, a dlaczego miałyby mówić? Dzisiaj mówiliśmy bardzo dużo, my również, o pewnych ciekawostkach językowych. Mówiliśmy w dwóch językach, ukraiński przeważał. Cóż, spotkamy się jutro i będziemy znów dążyć do ideału, do parytetu, do balansu, do równowagi językowej.
1: Будемо до цього намагатися дійти і це досягнути ми, тобто Марчін Качковський.
0: Яна Стемпнєвіч, працювали ми з Адом Томашевським. Дякуємо вам за увагу і до услышання.

kawki z makiem dwie. Ekspedientka puszcza nad nim oko. Spoceni we troje, 30 stopni jest. Facet zająkałą się szczerzy szeroko. Pełen garnitur zębów śnieżno-białych i na palcu kluczyki do turana w chybocie. Zza szklanych drzwi się patrzy jąkały pies. Wybacza, psy wybaczają przy sobocie. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc, w powidok się książę wypisał. Ze skoszonej trawy widać uszy i nos i oczy załzawione szóstym życiem. Pod klatką z napisem kochałem cię dość, pudełko po margarynie wypełnione obficie. I widać, że kusi, ale trochę strach, bo truli chrześcijanie koty tu w ten sposób. Dopiero jak staruszka w bordowych kapciach woła go, biegnie zjeść przy sobocie.

sam. Się śpi dobrze, bo płot dobrze chroni przed wzrokiem, mentownią, a może i kumplami. Się przegrało i wygrało zarazem z piątkiem. Upał jak drut szturcha promieniami. I dobrze, że płot po portfel leży obok. Z tych lepszych, co to daje żona na święta. Gdy zbudzi się kulą skuloną pod płotem, czy pełny był, czy pusty, nie będzie pamiętał. I tylko już nie ma tego, który by to dobrze spisał. Książę się w noc, książę się w noc.

0: Цей оптичний прилад використовується при вадах зору. Берник газету витяг з кишені, і знов я позаздрив йому, без окулярів читає. Теж заздрю таким, котрі читають без окулярів. Коли я сказав Самборському, що світло ріже очі, він відповів, що зараз ми дістанемо окуляри-світлофільтри. І тут ці окуляри, власне, захищають нас від яскравого світла. Дивитися крізь рожеві окуляри – це такий усталений зворот, який ми вживаємо в цьому першому значенні. Що саме це означає? Будемо сьогодні багато про це говорити. Друге значення – жартівливе, і я зізнаюся, що для мене це друге значення було сьогодні відкриттям.
1: А й пожартуємо зараз, так?
0: Окуляри, тобто синяки під очима.
1: Дуже смішно.
0: Приклади. Сюди на кулаки лиш ближче, я бабехім вам надсаджу, на очі вставлю окуляри, Котляревський. Тобто на очі вставити окуляри, я так розумію, що хтось тримав отак от кулак і погрожував, що він на очі всадить окуляри.
1: Ну, чи подбічком ще очі, тому наложить окуляри.
0: Ой, а далі у Пантелеймона Куліша ще гірше і ще так більш драматично. Поб'ють йому усю пику, попідставляють окуляри, порозривають на ньому всю одежу. Ми це вже побачили.
1: Дуже ладно, маєш окуляри.
0: Дякую, ти теж. А сьогодні так складається, що ми удвох з Марчином в окулярах.
1: Так, споглядаємо попрез шкілка на нашу студійну рзечевістость. Словник języka polskiego Polskiej Akademii Nauk pod redakcją nieodżałowanej pamięci profesora Witolda Doroszewskiego. On jest jeden rzeczownik rodzaju męskiego, okular, ale w tym znaczeniu, które nas interesuje, tylko w liczbie mnogiej. One, te okulary. Okulary, czyli para szkieł specjalnych w oprawie, najczęściej z uchwytami zakładanymi na uszy, wyrównujących wady wzroku lub leczących je.
0: I pro światło tut ani słowa nie skazano.
1: Ale światło być musi, soczewki wszak. Był siwym starszym panem, jego brunatne oczy spoglądały bystro spoza grubych szkieł okularów. Lucjan Pytlakowski. Albo taki cytat. Na zimnym powietrzu okulary zachodziły mi parą i nic a nic nie widziałem. Jan Lam, któż z okularników nie zna tej przykrej sytuacji, kiedy zaparowują okulary. Dawniej lubiłam robotę kanwową, ale od roku po ciężkim bólu oczu wzrok osłabł. Muszę używać okularów. Ewa Felińska. I Juliusz Słowacki. Król stary włożył na nos okulary. Adam Mickiewicz. Panna wojska, włożywszy okulary sine, zabawiała kabałą z kart pod komorzynę.
0: Ohoho, skilki tu składnych sliw.
1: Znamy okulary ochronne, przeciwsłoneczne, czyli okulary ze szkła zwykle ciemnego lub masy plastycznej służące jako ochrona oczu. Z liściem na nosie, z okularami przeciwsłonecznymi na oczach poddawali swe ciała słońcu do zbrunatnienia. Adolf Rudnicki, Lato.
0: I kiedyś to było modne, dużo modne.
1: Przy spawarce elektrycznej majstruje chłopiec w ochronnych okularach, w fartuchu skórzanym, cały w deszczu migotliwych iskier. Igor Newerle, jaka romantyka pracy robotnika. Obie miały okulary automobilowe, zakrywające niemal pół twarzy. Mostowicz, właśnie, okulary automobilowe. Kiedyś takim automobilem warto było jeździć w okularach specjalnych. No i oczywiście zna również polszczyzna ów frazeologizm patrzeć przez różowe okulary lub patrzeć przez czarne okulary. A zatem optymistycznie lub wręcz przeciwnie, pesymistycznie zapatrywać się na coś. Widzieć coś w korzystnym lub w przypadku czarnych okularów w niekorzystnym świetle z dobrej lub złej strony. Chciałbym wypocząć na zielonej trawie, śnić o

0: Trochę zagadkowy tekst i tytuł. Kotów kat ma oczy zielone.
1: Так, дуже поетичний. Ну, я це розумію так, що катом є кохана ліричного героя, яка має зелені очі, тому що ліричний герой кігтями тримається за життя чи смерть.
0: Угу. Зелені очі, на таке зелені очі можна наложити ружові окуляри, і вовчас текст пісенки з цілом певністю був би більш оптимістичний. Співала піджама порно, а окулярниці власне часами całują się nawzajem w okulary. Dlaczego? Bo są nieśmiali. W ogóle ci okularnicy tak się czasem snują i snują.
1: Snują się i snują. Agnieszka Osiecka to zauważyła swego czasu.
0: To, że tak po ulicy.
1: Mhm.
2: Tego wieczoru będę wspominać właściwie prawie samych nieobecnych, bo tak się złożyło, jak ktoś 40 lat śpiewa, to już... To nie jest rzadki przypadek. Teraz chciałabym zaśpiewać kilka piosenek Agnieszki. 3 lata temu, czy 4, zaproszona zostałam przez Polonię do Aszkelonu, do Izraela. Tam się co 3 lata zbiera emigracja nasza z 68 roku. Przyjeżdżają dzieci, wnuki, rodzice i dziadkowie już pewnie. Była tam Sława Przybylska, przede mną był Wojtek Młynarski i kiedy... jechaliśmy z Wojtkiem, myślałam, aby przygotować dla nich piosenki Agnieszki, które oni jeszcze mogli pamiętać, zanim zmuszeni zostali do wyjazdu z naszej kochanej ojczyzny. I takie im przygotowałam piosenki.

okularnicy ze skryptami i z książkami, z notatkami, z papierami i kompleksami itp. itd. itp. itd. itp. Uszy mają odmrożone, nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się nie zajmie, tylko myśli o Einsteinie itp.

przy tablicy wiosną jakiś okularnik skradnie swej okularnicy pocałunek. Wtem okular zajdzie mgłą, przemarznięte dłonie drżą, potem razem w bibliotece i w stołówce i w kolejce itp. itd. itp.

wodnych błotnika plastrem na ranę. Zauroczenie minęło, a uczucie we mnie się nie wzmocniło, zmało. Poszukałem sam siebie, że może być lepiej.

0: Mala Koteluk, dlaczego drzewa nic nie mówią, a dlaczego miałyby mówić? Dzisiaj mówiliśmy bardzo dużo, my również, o pewnych ciekawostkach językowych. Mówiliśmy w dwóch językach, ukraiński przeważał. Cóż, spotkamy się jutro i będziemy znów dążyć do ideału, do parytetu, do balansu, do równowagi językowej.
1: Будемо до цього намагатися дійти і це досягнути ми, тобто Марчін Качковський.
0: Jana Stępniewicz, pracowaliśmy z Adą Tomaszewską. Dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia.

Ma współlokatorkę we dwie, zawsze raźniej. Tamta tu od dekady już gada jak Polka. Czasem wieczorem potrafią tak się zagadać. Wspomnienia potem kłują pod sercem jak kolka. Tamta ma tu mężczyznę dochodzącego, bo ten znowu jeździ po świecie na tirze. Czasem słychać ich w nocy, gdy tamten ma wolne. Wika wtedy wspomina dawne życie jak niczyje. Jej artią w Kijowie zawsze to bliżej do syna, choć front faluje w przypływach śmierci. Jeździ do męża raz na pół roku. Życie warszawskie cichutko się kręci. W niedzielę, jeśli nie ma

Czarno-białe stepy i syn. Czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się w czasie, budzik dzwoni o szóstej, kąpie się szybko i wtedy się modli. Woda jak święcona płynie po ciele. To widać tylko z boku, a przecież nikt nie patrzy na kobietę w chustce z topą z Lidla na ramieniu. No, tylko ci święci z wielkimi oczami, jakby każdy miał w nich po skrytym, samotnym sumieniu. Widzę się śnią czarno-białe stepy i syn. Czarno-biały, drony, rakiety, dżemy, palety i cisza, od której serce jej staje. Budzi się wcześniej, budzik dzwoni o szóstej, kąpie się.